0: Your Music. Maestral Krize.
1: Maestral je zakon, a zakon se poštuje.